Miłość jest tania, szybka, prosta. Kto się jej oprze, kto jej sprosta? Kochając, nie myślimy o tym, że uzależnia.

na schodach chciałam krzyknąć, jak pan śmie, co za zwyczaj, co za moda i w ogóle mówię nie. Lecz bezsilna jest dziewczyna, gdy ktoś takie oczy ma, to właściwie twoje.